0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o przygotowaniach do wyjątkowego wydarzenia Poloneza maturzystów na Placu Katedralnym. Dzisiaj o godzinie 18.30 ponad 400 osób będzie tańczyło polski taniec narodowy. Relację nadamy po serwisie informacyjnym. Prezydent Gitanas Nausėda potwierdził informacje, które pojawiły się w zagranicznych mediach, że Rosja może planować prowokacje w Polsce lub w państwach bałtyckich, mające na celu sprawdzenie jedności NATO. Powiedział o tym w wywiadzie dla agencji BNS. Jak zaznaczył prezydent, informacje te opierają się na danych wywiadowczych. Chodzi o możliwe ataki Rosji na infrastrukturę krytyczną w regionie, które mogą zostać przeprowadzone zarówno przy użyciu środków konwencjonalnych, jak i innych metod. Według Gitanasa Nausėdy w ostatnim czasie wzmocniono ochronę litewskiej infrastruktury krytycznej, zwłaszcza w sektorach transportu i energetyki. Tymczasem z wizytą na Litwie przybywa dziś prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs, z którym litewski przywódca omawia m.in. sytuację bezpieczeństwa w regionie. Sondaż przeprowadzony na zlecenie LRT pokazuje, że niemal 1/3 mieszkańców Litwy nie wie, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania znajduje się najbliższy schron lub miejsce schronienia. Jak wynika z badania firmy Baltijos Tyrimai, 31% respondentów przyznało, że nie zna takiego miejsca i nigdy się tym nie interesowało. Najczęściej są to mieszkańcy wsi o niższych dochodach. Jednocześnie ponad 40% ankietowanych uważa, że wie, gdzie znajduje się najbliższe schronienie, jednak nie ma co do tego pewności. Dyrektor do spraw komunikacji i marketingu Litewskiego Czerwonego Krzyża Ewa Dirmeitė powiedziała, że po incydentach z dronami dużą popularnością cieszą się wycieczki informacyjne poświęcone obiektom ochrony ludności. Z kolei przedstawiciel Zarządu Obrony Cywilnej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Mindaugas Gazvalaitis podkreślił, że osoby starsze, chore oraz inne szczególnie narażone grupy są informowane przede wszystkim podczas bezpośrednich spotkań i rozmów telefonicznych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybywa z wizytą w Kijowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X poinformowała, że jest to jej 11. wizyta na Ukrainie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Jak podkreśliła, Ukraina osiągnęła znaczący postęp na polu militarnym, a sytuacja ulega zmianie. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała również przedstawienie nowych inicjatyw mających na celu integrację ukraińskiego przemysłu obronnego z europejskim. Ursula von der Leyen weźmie także udział w spotkaniu z przedstawicielami władz Ukrainy oraz przywódcami państw Europy Południowo-Wschodniej. Rozmowy będą dotyczyć współpracy regionalnej oraz procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Teheran poinformował, że w wyniku najnowszych uderzeń sił Stanów Zjednoczonych na południu Iranu zginęło co najmniej 30 cywilów oraz 7 żołnierzy. Informacje te nie zostały dotąd niezależnie potwierdzone. Po 4. z rzędu dniu amerykańskich ataków na Iran oraz wznowieniu blokady morskiej, prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Waszyngton rozszerzy działania militarne, wymieniając uderzenia m.in. w elektrownie i mosty, jeśli Teheran nie zgodzi się na zawarcie porozumienia. W wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził, że nadchodzący tydzień będzie dla Iranu bardzo zły, jeśli jego władze nie zasiądą do stołu negocjacyjnego. Dziś obchodzona jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. 15 lipca 1410 roku połączone wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego pokonały armię Zakonu Krzyżackiego. Bitwa, która rozegrała się w pobliżu wsi Grunwald na terenie dzisiejszej Polski, była jednym z największych starć średniowiecznej Europy. Historyk Uniwersytetu Wileńskiego Antanas Petrilonis podkreśla, że zwycięstwo pod Grunwaldem zmieniło układ sił w regionie. Polonez od wieków symbolizuje dostojność, jedność i szacunek dla tradycji. Dzisiaj serce Wilna ponownie wypełni się dźwiękami tego narodowego tańca. Na Placu Katedralnym 207 par maturzystów i nie tylko z polskich szkół Wilnej i Wileńszczyzny wspólnie zatańczy poloneza, dając wyraz przywiązania do polskiego dziedzictwa oraz wspólnoty, która od pokoleń pielęgnuje swoje zwyczaje. Polonez na Placu Katedralnym jest czymś więcej niż efektownym widowiskiem. Dla maturzystów jest to wzruszający moment pożegnania ze szkołą i wejście w nowy etap życia. Dla społeczności polskiej na Litwie powód do dumy z młodego pokolenia, które z zaangażowaniem pielęgnuje tradycje swoich przodków i pokazuje, że mają one swoje miejsce także we współczesnym świecie. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Na placu katedralnym zatańczy rekordowa liczba uczestników. Do wspólnego poloneza staną maturzyści z 13 szkół. Gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II, Liceum Adama Mickiewicza, Gimnazjum imienia Władysława Syrokomli, Szymona Konarskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Inżynieryjnego imienia Joachima Lelewela, Szkoły w Leszczyniakach, Gimnazjum w Grzegorzewie imienia księdza Józefa Obrymskiego w Mejszagole, w Awierzeniach, Gimnazjum w Mickunach, w Kowalczukach oraz Gimnazjum w Zujunach. Zdaniem choreografów tego widowiska Danuty Kowalczyk-Mieczkowskiej, Ewy Gulbionowicz-Abariunie, Anety Kozłowskiej, Justyny Wasiukiewicz i Andrzeja Kostygina nigdy nie chodziło o ilość, tylko o jakość. Jednak tegoroczny polonez był ogromnym wyzwaniem dla wszystkich.
0: Stawia się nie na ilość, a na jakość. Tym niemniej w tym roku padnie kolejny rekord par, które będą tańczyły.
4: Po pierwsze, w tym roku to nawet samo Wilno, 8 szkół z Wilna, bije rekord, bo z 198 par, 16 par jest z rejonu, więc 180 par, a wszystkiego tańczy 13 szkół.
0: Które szkoły dołączyły po raz pierwszy?
4: To rejon wileński dołączył po raz pierwszy, Mickuny, Zujuny, Majszagoła, Kowalczuki i Awierzenie. Ale to ze względu na to, że część naszych choreografów tam pracuje. Więc tylko ze względu na to. To ilość jest 4, 2 pary, 3 pary.
0: Te szkoły na przykład, które w rejonie są, jak oni dawali sobie radę, czy wyście pomagali, jakieś układy, rysunki były tego tańca? Jak w ogóle trwał ten proces? Tak dużo par, jak to wszystko opanować?
5: Było wesoło, dzieci słuchają, uczniowie.
0: Uczniowie już uświadamiają, co to jest, tego, i nikogo nie trzeba namawiać.
5: Jest chyba duża odpowiedzialność. Właśnie z rejonów dojeżdżają punktualnie.

0: Z mojej strony przynajmniej.
1: Nie trzeba namawiać, układać, brakuje partnerów, brakuje partnerek, oni się sami organizują jakoś, bo chyba każdy już teraz chce zatańczyć, o ile kiedyś jeszcze wahali się i wstydzili.
2: No czyli jak, zazwyczaj mamy już pełne pary, ale oczywiście są pary, które chcą tańczyć, ale nie mogą znaleźć partnerkę albo partnera, no to oczywiście staramy się pomóc. Na przykład łączymy pary z różnych szkół, albo na przykład namawiamy młodsze klasy, ale tak naprawdę chętnie sami szukają i na pewno młodzież sama chce tańczyć.
1: Początki Poloneza to były na studniówce. Później już o te układy, które zatańczą na placu katedralnym. U nich egzaminy, oni mają się szykować na egzaminy wstępne, nauka, no ten kto się uczy. Jak to wszystko wyglądało w szkołach?
3: Jakoś harmonogramy egzaminów już wiadomo są od zimy, więc próby są układane w taki sposób, żeby dopasować się, tak? Przed tymi podstawowymi i najważniejszymi bodajże egzaminami, jak litewski, angielski, matematyka, no to oczywiście już próby nie są organizowane. Ale na przykład, jeżeli egzamin był z rana, no to już wieczorem można sobie spotkać i potańczyć, dać trochę swojemu mózgu odpocząć. Ale skoro mamy taką rekordową grupę uczniów, maturzystów w tym roku na Polonezie, no to wszyscy byli podzieleni na takie trzy podgrupy i początkowo takimi podgrupami ćwiczyliśmy i teraz już wszystko łączymy w jedność.
1: Pomocne chyba jest to, że każda klasa tańczy poloneza na studniówce, więc nie trzeba marnować czasu i uczyć kroków, bo jednak no, nie wszyscy są w zespołach i umieją tańczyć.
3: Tak, oczywiście. Tańczenie poloneza na studniówce tutaj bardzo pomaga, no bo jedna, druga para, która przyszła i czegoś nie umie, no która nie chciała tańczyć na studniówce, ale zobaczyła jak to wygląda, to dołączy na maturalne. Ale generalnie ponad 95%, no to właśnie ci, co już odtańczyli studniówkę, no to już nie trzeba tej podstawy uczyć, jak trzymać ręce, co to pierwsze trzymanie, co to drugie trzymanie. Już można od razu zacząć od układu.
1: Przynajmniej jakaś ulga dla choreografa.
3: Jak najbardziej.
1: Jak doszło do takiego momentu, że zatańczą dyrektorzy po raz pierwszy poloneza na placu katedralnym, denerwują się, mają już tremę. Jak się zrodził taki pomysł?
4: Właśnie jak koleżanki powiedziały, że my tutaj układamy, patrzymy i pewnego razu spotkaliśmy się właśnie z Daną. Ona mówi, mam coś powiedzieć. Ja też powiedziałam, ja też mam coś powiedzieć. Daga mówi, no tak z perspektywy patrząc, jak my zmieniamy układy, może coś nowego wsadzimy. Ja mówię, na początku. On mówi, no a skąd wiesz? Ja mówię, mów dalej. On mówi, no gdyby tak dyrektorzy zatańczyli. Ja mówię, Danka, wybrałeś mi po prostu z ust, ja też chciałem ci to zaproponować. No i taki pomysł powstał, że coś nowego. Zawsze rysunki stawiamy, układamy właśnie polonez inaczej, no a tutaj no, coś będzie nowego.
1: To jest piękny pomysł, bo dyrektorzy zawsze stoją gdzieś tam na uboczu. Dla nich to też chyba jest bardzo ważne.
4: No nie wiem jak dyrektorom, ale nam to nie jest bardzo ważne, dlatego że my stawiamy właśnie polonez maturzystom. Nasza paczka choreografów mówi, że nikogo więcej nie bierzemy, tylko maturzyści tańczą. No ale no, w tym roku będzie coś innego.
1: Dyrektorzy prowadzili tych maturzystów od pierwszej klasy. Chyba to dla nich też wielkie święto, ale i choreografowie zatańczą z nimi.
4: No tak, właśnie poprowadzimy.
1: Młodzież
4: tego.
1: Jest posłuszna, a dyrektorzy nie zawsze.
4: Tak. I tak właśnie w perspektywie jeszcze mamy dołączyć jeszcze nauczycieli, także administrację szkół.
1: Plac katedralny będzie za mały.
4: Tak.
1: Ale rejony, które dołączają tutaj do szkół wileńskich, będą może w przyszłym roku chciały kolejne szkoły?
4: Na pewno będą chciały. To jest no, techniczne możliwości nie są, żeby zebrać aż tylu. Oczywiście nikogo nie wyrzucamy.
1: Dajecie szansę wszystkim. Wszystkim
4: dajemy szansę i dlatego tyle nabrało się. Par, rekordowa para, to jeżeli wziąć jeszcze rejony, no to będzie że 3 razy więcej.
1: My jakoś nie zorganizujecie.
5: Może nie z zatańczeniem na placu, to można minimalnie zrobić raptem taki towarzyski polonez, bez tych wszystkich układów i tak dalej. Ale chodzi o to, że jednak tutaj widzimy, dzisiaj ten zachorował, ta na samolot nie zdążyła, a tam jeszcze dwie osoby, nie wiadomo co, a jeszcze chłopak wyjechał na urlop, rodzice zabrali, to przy takiej ilości par, a jak byłoby 2-3 razy więcej par, to problemów jeszcze więcej by było. I z przyjazdami też. Tak. To tutaj po 2-3 osoby, 4 pary nie wsiądli z rejonu do samochodu, przyjechali samochodem i wszystko. Rejony mają możliwość gdzie i mają super choreografów, więc ja uważam, że mogliby przejąć jako tradycję dalej i robić w rejonach te polonezy. Ja to tak, suliczniki podobno mają takie coś.
4: Właśnie, że jak Dana mówi, problemy właśnie te, ale właśnie problemy w tym, że ma być na próbach 100% obecność, a tego nie ma i nam jest trudno właśnie rysunki stawiać właśnie te...
1: A jak oni nie są tancerzami, nie tańczą w zespołach, to 2 razy więcej trzeba pracy, żeby ich ustawić.
4: Nie, no tak.
1: Tancerza można pokierować, prawda, kilkoma zdaniami.
3: Tak, no, świadomość i orientację w przestrzeni, no bo już ma to być ćwiczone. A z osobami nietańczącymi, no to jest inaczej. On musi jemu bardzo dokładnie powiedzieć. Widzisz tą osobę przed sobą, no to równasz na nią. Jak tej osoby przed tobą nie ma, no to automatycznie traci się.
6: Tegoroczny polonez niesie ze sobą rekordy i niespodzianki. Jak stwierdzili choreografowie Danuta i Andrzej, polonez zainaugurują dyrektorzy szkół. Dla Adama Blaszkiewicza, dyrektora gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II, będzie to już w sumie 30. polonez, który będzie tańczony z jego uczniami.
1: Panie dyrektorze, która promocja wychodzi ze szkoły w tym roku?
7: 30.
1: 30, czyli prawie 30 razy na studniówkach pan tańczył poloneza.
7: No, nie prawie, ale 30.
1: No więc 30 razy takie krótkie tańce. Tym razem na poważnie na Placu Katedralnym po raz pierwszy. Jakie uczucia, jakie wrażenia?
7: A, że dyrektor będzie na Placu Katedralnym po raz pierwszy.
1: No właśnie.
7: Nie, no ciągle byłem obecny na Placu Katedralnym, tylko oglądałem, a teraz trzeba będzie jakiś czas pobyć tym aktorem.
1: Tancerzem.
7: No tancerzem, tak. No ja myślę, że no, to też takie przeżycie będzie, już nie jako oglądającego i wiecie, takiego dumnego z tego wszystkiego, ale też chodzi o to, żeby dobrze wypaść.
1: Wszystkie oczy będą zwrócone na pana dyrektora.
7: No ja myślę, no dobrze, że nie będę sam jeden, trochę nas będzie tam tych dyrektorów, to ja myślę, że trochę podzielimy się tymi oczami, tą chwalą i no mam nadzieję, że wszystko się uda i w tym roku też.
1: To jest piękna tradycja, która ściąga na Plac Katedralny nie tylko Polaków, wszystkich, którzy są związani z polskimi szkołami, ale też mnóstwo turystów, Litwini przychodzą zobaczyć na to takie wyjątkowe wydarzenie.
7: No ja myślę, że to taki obrazek, który można na długo zapamiętać, to jest wydarzenie, które stało się już tradycją i myślę, że to tak mobilizuje trochę i społeczności szkół, jak też i maturzystów, no bo chodzi o to, że oni właśnie chcą tańczyć, chcą przechodzić na próby i chcą mieć w swoim życiu taki moment na Placu Katedralnym wspólnie, zobaczyć ile nas jest dużo i jacy świetni jesteśmy.
1: Jak się zaradzała ta tradycja, to niektórzy jeszcze wahali się, może wstydzili się tańczyć. Teraz z kolei no, dosłownie rywalizacja o te pary.
7: Nie no, kiedyś się zaradzało, to nie było jasne. No, tańczyliśmy oddzielnie szkołami, prawda? Potem to udało się połączyć i ja myślę, że to zostanie, póki będzie trwała Szkoła Polska.
6: Dla Heleny Marcinkiewicz, dyrektor gimnazjum imienia Władysława Syrokomli, polonez jest dobrze znany, gdyż niejednokrotnie tańczyła go podczas studniówek. Ale jak zaznaczyła w rozmowie, tegoroczne wydarzenie jest dla niej ogromnym szczęściem i dumą.
8: Oczywiście, że tańczyłam. Pamiętam, że gdzieś przed 5 laty maturzysta podszedł do mnie i mówi: pani dyrektor, czy zatańczy ze mną poloneza? Mówię, no oczywiście spróbuję. Chcę powiedzieć, że bardzo się denerwowałam, bo to był taki pierwszy chyba mój taniec, polonez z maturzystami i chyba te uczucia pozostały mnie do dziś.
1: No ale teraz praktycznie w roli głównej, bo najpierw wyście zaczynacie, później to kontynuują maturzyści tego poloneza na placu katedralnym. Jak się pani czuje w tej roli tancerki tym razem?
8: No to chcę powiedzieć, że to była taka ogromna niespodzianka, a jednocześnie zaszczyt rozpocząć poloneza na placu katedralnym w tym roku, gdy właśnie tak dużo par maturzystów polskich gimnazjów będzie uczestniczyło w tym tańcu i to znowuż ogromne napięcie, taka powaga i mam nadzieję, że ten początek będzie udany.
1: A jak się na próbach ćwiczy, wychodzi, nie wychodzi, jak to jest?
8: Kiedy była po raz pierwszy próba, to sobie pomyślałam, że chyba nie dam rady, bo to ogromna odpowiedzialność. Ale potem widzę, że się udaje i nawet mi się to spodobało, jako że tańczę w parze z choreografem naszego zespołu Wilenka, to poprosiłam, żeby pokazał mnie pewne elementy jeszcze w szkole, więc poćwiczyliśmy i dlatego też jestem już teraz bardziej pewna siebie. Chociaż wiem, że na pewno będę bardzo, bardzo się denerwowała, bo będziemy tańczyć już po tej oficjalnej imprezie, która odbędzie się w kościele Świętej Katarzyny po raz pierwszy w historii szkoły, gdzie będziemy dziękować maturzystom za ich naukę, za ich udzielenie się dla gimnazjum, gdzie będziemy ich po prostu żegnać.
1: Dyrektorzy zatańczą po raz pierwszy poloneza. I trema, ale też chyba zaszczyt.
8: To jest ogromny zaszczyt. To po prostu zrozumieć to, jak się czują maturzyści tańcząc. Kiedy obserwowałem ich podczas poloneza w szkole, podczas studniówki, widziałam, się denerwują, że u nas łzy się kręciły w oku. A teraz też trzeba zatańczyć i rozumiem, że to będzie niełatwe, chociaż to niedługi ten nasz występ będzie, ale z innej strony mam nadzieję, że to będzie ogromne podtrzymanie dla tych maturzystów i dla nich nie będzie już tak strasznie, bo pierwszy krok będzie za nami.
1: No i piękna historia tworzy się w centrum Wilna.
8: Jestem niesamowicie szczęśliwa z tego powodu, że kiedyś kilka gimnazjów właśnie postanowiliśmy, że musimy razem tańczyć poloneza i kiedy myśleliśmy nad tym, czy na placu ratuszowym, czy na placu katedralnym, to oczywiście za przykładem maturzystów gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II postanowiliśmy wszyscy razem, że to będziemy w centrum Wilna tańczyć i z rok na rok zwiększa się liczba maturzystów, którzy chcą zatańczyć tego poloneza, bo rozumieją, że to po raz ostatni z maturzystami ich promocji mogą zatańczyć, że to piękne widowisko. Wszyscy czekamy na to ogromne święto i jesteśmy bardzo wdzięczni naszym choreografom i szczególnie pani Danucie za to, że wpadła na taki pomysł, że właśnie połączyła nas wszystkich, że możemy i porozmawiać, i spotkać się, i jednocześnie być takimi ważnymi.
1: Maturzyści gimnazjum w Grzegorzewie też tańczą poloneza, a wraz z nimi zatańczy dyrektor tej placówki Witalii Romanowski.
9: Jak się pan czuje? Pan pierwszy raz tańczy?
10: Tak, pierwszy.
9: Co to dla pana znaczy zatańczyć poloneza?
10: No to jest tradycja, tak, i to jest, ten taniec jest w UNESCO zarejestrowany, wiesz, to nasza szkoła też chce
9: być częścią
10: tego
9: całego przedsięwzięcia. Uczniowie chętnie zgłosili się do tańczenia?
10: Tak, nie wszystkie, ale tak, mamy parę. Tak.
9: A pan jak się uczył? Pan ćwiczył dodatkowo w szkole?
10: Tak, w tej szkole, tak.
9: Żeby trochę nauczyć się. Może pan tańczył w jakimś zespole?
10: Nie.
9: A, czyli to pierwszy raz. Czyli to jest coś nowego dla pana?
10: Tak, to jest
9: nowy tańc. I jak to przyjdzie?
10: Super.
9: Kim jest pana partnerka, która też z panem pięknie tańczy?
10: Angelika Klimaszewska, to jest nasz choreograf.
9: To jest choreograf w szkole. To ona tutaj pomaga dla wszystkich.
10: Tak.
9: Czy dodatkowo jeszcze w szkole coś tam szlifujecie?
10: Nie, ale planujemy.
9: Żeby wypaść się.
10: Tak.
6: Małgorzata Radzewicz, dyrektor gimnazjum w Mickunach, tremy nie czuje i bardzo się cieszy, że jej uczniowie dołączyli do tego wydarzenia.
9: Pani dyrektor, czy to pani pierwszy taniec, ten polonez będzie? Czy tańczy jednak w szkole?
11: Nie, polonez to chyba mój taniec, bo chyba na ile już lat jestem dyrektorem szkoły, to każdego roku tańczymy w lutym na studniówce. To już taka tradycja i tańczę nie to, że rozpoczynam, ale po prostu z uczniami tańczę. Zawsze jakoś wystarczy miejsce i dla dyrektora, i dla pani wychowawczyni, także nie. To jest mój taniec i tańczę już nie pierwszy raz. Tremy nie czuję.
9: No na razie.
11: Na razie.
9: Ale jak będzie na placu katedralnym, zobaczymy.
11: No tak. Dzisiaj to tak bardzo fajnie. Takie natchnienie, tak się chce tańczyć, tak, ale o tym placu to tak sobie myślę, że to tak, to będzie takie miejsce specjalne i tylu ludzi, także widocznie będzie, ale teraz nie, bardzo fajnie.
9: Próby odbywały się, trzeba było poświęcić dodatkowo czas, żeby tego się wszystkiego nauczyć. Prawie 400 osób na tym placu będzie, na tej scenie, to jest też wyzwanie.
11: Na pewno wyzwanie, ale bardzo się cieszę, że uczniowie naszego gimnazjum też znaleźli ten czas, poświęcili jego, bo jak to wiadomo z tą młodzieżą, prawda? Czasami chętnie gdzieś ten czas może w domu spędzają, czy z kolegami gdzieś tam na mieście, ale skusili się na tą, nie wiem jak to nawet powiedzieć, na tą próbę, prawda? I nie słyszałam, zawsze ktoś z nich był, jak nie jeden, to drugi, ale brali udział w tych wszystkich repetycjach, bardzo się cieszę, a jeszcze bardziej się cieszę, że była okazja dołączyć do uczniów, bo tak już którego roku oglądam na placu, a w tym roku będę miała okazję też tam zatańczyć. Bardzo się cieszę z
9: tego. Tworzy się piękna historia, prawda?
11: Bardzo, bardzo piękna historia. Ja ciągle myślę o tym, że ktoś takie różne ma pomysły bardzo fajne i że w ogóle ten polonez powstał. Najpierw tylko jakaś szkoła, później dołączyły. Teraz rejon i dyrektorzy. No naprawdę, super. Bardzo jestem wdzięczna organizatorom też, że nas zaprosili.
9: Oby tak dalej było,
11: oby tak dalej. Dziękuję, tak, dziękuję serdecznie.
6: Wśród 207 par, które zatańczą poloneza na placu katedralnym, znajdą się również Dominika Baniewicz i Daniel Korabelnik, maturzyści, którzy na co dzień reprezentują Litwę na arenie międzynarodowej i odnoszą sukcesy sportowe. Ich codzienność wypełniają treningi, zgrupowania oraz zawody. Pogodzenie sportowej kariery z nauką wymaga ogromnej dyscypliny, wytrwałości i doskonałej organizacji czasu. Mimo napiętych harmonogramów nie zabrakło im determinacji, by dołączyć do swoich rówieśników i nauczyć się poloneza. Znaleźli czas na próby, ponieważ udział w tym wydarzeniu traktują jako ważny element zakończenia szkolnego etapu życia. Chcą wspólnie z kolegami i koleżankami przeżyć tę wyjątkową chwilę, która od lat jest symbolem jedności maturzystów polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny.
12: Zakończyłam gimnazjum Świętego Jana Pawła w Wilnie i tradycja wszystkich polskich szkół, że maturzyści tańczą polonez, to jakby zgodnie z tradycją też zatańczą polonez. Myślę, że to jest ładna tradycja, upomnienie zakończenia 12 klasy, zakończenia matury, zdanie wszystkich egzaminów i w takim miejscu Wilna na placu katedralnym i tak dużo osób w jeden czas tańczy, to myślę, że jest fajna ideja. Dosyć długo myślałam, czy uczestniczyć w tańczeniu poloneza, bo jestem nie całkiem w moim stylu. Coś jest całkiem nowego, nowe doświadczenie, ale zdecydowałam się uczestniczyć i być częścią tej tradycji, która już trwa wiele lat i dlatego cieszę się, że tak postanowiłam. Całkiem inny rytm, muzyka. I także on tańczy się w parze, to było coś nowego, nowe doświadczenie. I tak, czasami było wyzwanie jakby zgodzić się z tym, że to jest całkiem coś innego i trzeba przystosować się do rytmu tego tańca, bo taniec jest powolny, ale szybko złapałam wszystko i całkiem podoba się taniec, czyli szybko przyzwyczaiłam się do tego.
1: Данілю, на лижвах чуєшся як риба в воді. Як ще чуєш в полонезі?
13: Полонез є досить близьким до лижвярства. Подобно то теж є як, ну то є танець, є ритм. Навіть є трохи ліжейше, ніж на льоді. Овілі мені технічності, але овілі вінці тактовності і відчування музики.
1: Добре ще чуєш в тим танцю? Подобатися танчить? Бо хіба по раз перший танчиш?
13: Танець є файний, якби не можу повідомити, що не подобається. Лише я на раз вже танцювала полонез в прогімназіум на пляці школьному. І то ж, якби я маю вже друге споткання з полонезом.
1: Тренуєш дуже, зналязлись час затанчити тим останній танець в гроні своїх приятелів школьних?
13: Так, був такий дуже хаотичний термін часу, де інші етапи життєві вже

0: I myślałam, że fajnie by było, jeśli by z nimi mogą też zatańczyć Polonus.
1: Czyli specjalnie sobie wykroiłaś ten czas, żeby przyjechać tu na próby i na samo tańczenie?
0: Tak. Tak naprawdę co roku przyjeżdżamy do Litwy jako rodzina, ale w tym roku przyjechałam sama ranie, czym cała moja rodzina, żeby zdążyć na te próby i potem zatańczyć Polonus z wszystkimi.
1: Jak się tobie tańczy? Trema jest?
0: Nie ma, bo w Stanach byłam w zespole ludowym polskim, to więc tam już tańczyłam Polonus, to tutaj tylko trochę mnie zostałeś poduczyć.
1: Chłopu, widziałeś, że będziesz brała udział w tak wielkim przedsięwzięciu, że tyle par na głównym placu miasta, jak oni na to zareagowali?
0: Nie, mówili, że to bardzo fajnie, bo już przez parę lat pokazywała im wideo z tych polonezów i w ogóle byli bardzo dla mnie zadowoleni.
1: Dobrze się czujesz tutaj w ogóle tak. Wśród swoich. Mhm. Czyli ze swoją klasą zatańczysz, tak?
0: Tak.
1: Chociaż nie kończyłaś z nimi szkoły, ale jednak jesteś ich częścią.
0: Tak, dokładnie.
2: Blisko 400 maturzystów, blisko 400 różnych historii, marzeń i planów na przyszłość. Każdy z nich stoi dziś u progu dorosłego życia i już wkrótce wybierze własną drogę. Jedni rozpoczną studia, inni spełnią marzenia o karierze zawodowej, jeszcze inni podejmą nowe wyzwania. Choć ich ścieżki się rozejdą, wszystkich na zawsze połączy wspomnienie wspólnie zatańczonego poloneza na Placu Katedralnym. Chwili, która symbolicznie zamknie jeden z najważniejszych etapów ich życia. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i oczywiście zapraszam wszystkich na Plac Katedralny, gdzie o godzinie 18:30 rozpocznie się piękne widowisko. Renata Dunajewska. Do zobaczenia i usłyszenia.